0: Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.
1: Shoes on, you're listening to KUNT. It's all the time, all the time.